0: wrażliwa, mega siwa. To twój love przeżywa. When the sun is setting, that pussy just be wetting.
1: Fuck, they be wetting.
0: Keeping it steady.